0: Just for the record, there was a bid to have a musical bench memorial for iconic actress Kalina Jędrusik, who sang this also iconic song by Agnieszka Osiecka in her home city of Częstochowa, but so far the idea has failed. The Avenue of Artists in Opole also has statues of Wojciech Młynarski, Jerzy Grodny, Czesław Niemen, as well as Jonasz Kofta, Jerzy Wasowski and Jeremi Przybora.
1: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit.

0: Ra-ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją.
0: Ba-ra-ra-ra.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki z niego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele,
0: na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: I słowa, melodia i rytm.
2: And Marek Grechuta also has his bench in Opole. The bench commemorating Grechuta stands on University Hill, and the vine leaves on the back of the bench recall the title of one of his songs, Tangled in Wild Vines.

Każda kłótnia ma swój dreszczyk. Jesteś przy mnie, lata mkną. Nigdy nie krzyknąłeś jeszcze jak mąż przysłowiowy, bo...